0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Buon ascolto agli amici di Ivrea.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.